0: Jeden przyjazd swój czaj.
1: Jeden przyjazd swój czaj.
0: Jeden przyjazd swój czaj.
1: Jeden przyjazd swój czaj.
2: Jeden przyjazd swój czaj.
1: Jeden przyjazd swój czaj.
3: There he goes, one of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.